komiteo tongra vanmana na reo ihany komiteo tongra eratra mampianina reo ihany komiteo tongakoty rajoelina reo ihany komiteo.

0: miara-miroso miara-misandratra tsisy akijery fiaviana. Isika rehetra samy tompony andraikitra manana didy hitaiza sy kolokolo ny fiarahamonina. Isika rehetra samy tokony amikitra mba tsy ho veriny mamalagasy samiary vonina. Yeah, Madagasikara. Yeah,
1: isa roa telo zay.